0: wzmacniacze i taneczne melodie pod nogę. W sobotę 18 kwietnia o 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl.
1: Menopauza nie daje im spokoju przez całą dobę.
0: Wsparciem wzmacniacze i taneczne melodie pod nogę. W sobotę 18 kwietnia o 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl.
1: Menopauza nie daje im spokoju przez

Dobrze. Krótko wtedy mogę. Jeszcze? Co ma tego dobrego? Co ma tego dobrego?